Bywszy Lenikec Willi w Slepom, niedaloko dvorniščka, ma strojotniski centrum nastać. To počmone nawoda twarskeho zarjada Steffen Seidlich na zajšłym posiedzeniu gminskej rady. Podwožki za to, co jeszcze juniu statnemu zawode Sakski imobiliowy a twarski management, SIB, przepadadža, tuntute pruje. A jeli dostanu Slepom potom zelenu svecu, chcedža z počatk přichodného leta z rozdzieleniom prynich twarskich nadoku započeć. Strojotniski centrum je najważniejszy Ważniejszy infrastrukturny projekt gminy, gmina pak jeszcze troszkę pokowe. Liczy krucze ze spychowaniem z programa Witalne wiesne jadra a wiesne sredzieścia w kończynach na kraju. Przyprajenie pak najskiery jeszcze nie mają, ale to są budże. Miarce powiedz, co po przyjechanej uczbie od skupiny Genesis 5 do na po 6.

Wot hotela ze 4 gwiazdami k przebywaniu zaczekańcą, a netko aukcja. Byłszy Sprewin Hotel przy Budeckim z 5. jezoru przyjdzie kunc junia Berlinie pod Hamo. Minimalne żadanie po aukcyjskim katalogu 275 000 €, ale za to dostaniesz kietrowulki pakiet. Niedzie 82, miestno za niedzie 160 łożu, hostczęc, zarodowanskie rumnostcze, saunu a terasu. Cele bez dwarniszczu pak doszło nie je. Dom jedre zwulko dzieła prózny, po katalogu pak ma też jasne sledy wużywania, a dobi so zanierować. Znate buż prawien hotel przedjuszym przez negatywne powieszcze, dwaj nadpadaj zapalerstwa 2016 a 2022 stajnie zwisku z planowanym wużywaniem jako przebywaniszczo czekańco, to biełun hacz do lończeho. Dalsze powieszcze gaś prajne na po 7, a to je za 2,5 miesiące.

Nico puzolič, ale činič. Pod tutym motom są modostni w Kulowie, Nebelčicach a Pančicach Kukowie konc tydzenia zaso na 8-40 hodzinskiej akcji budyskim okresu gratu przyjmali. Akciju mejachu lica iżo 20 raz. W Kulowie je modzinski klub swoju składowanską rumność sortirował, grat reparował a miestno przed klubom uredził. Pančicach Kukowie są modostni skatowaniszczo uredzili, a dale przy swojej skate rampie tvarili, potek im tam zade przy sportniszczu. A Nebelčicach był fundament za materiálowy skład natvarjeny, a przypojedla nedom tež wiesny svejdzień przyjotowany. Tun budzie od 12. do 14. junia, potek im nic tutun, ale przyjotowny koncertdzienia, a jeden z werszku je piatk večer planowany. Nenujce inkluzívny svejdzień Danci. Sonadziam za to danki, nie wupraj. To je bezbarierne, woturjene wszystkim generacjom, a miestem hižo czwarty raz so przewiedzie. To si zapiszcie do swojego kalendra. Wyspieszna 8-40-hodzinska akcja, po takim koordinował je akcję lica. Witaj, socjalny działacze, Krzeszczan Lepsa. Z tym je hižo 4 mięczyny, do 7. Słyszymy jeszcze Stefanie Klosec, a potem... Wy to już z drugiej godziny za dżęca.

0: Blanka Funzena, która się rozleje listowała, wiezo ani cknięła, gdyż nie deszło szulu Budyszynie na celniszczu naryczała, nie debieszy tu Budyszynie też tak mianowana BA, po takim Połanska Akademia. Dżęca je to dualna wysokoszula Zakskie, szczerz jest związk wiacoroch wysokoszulu po całej Zakskiej. Na szelakich miestnach maja szelakie czeżiszcza, a Budyszynie nitko dalszego Serba, a to we ważnej funkcji, kaj się Benošu ta zwieścił.
1: Stój się na dualnej wysokoszuli Budyszynie student, tu nie znano zajszłych tydzieniach mez docentami nuły mez oczo uladał. Profesor Jo Kübno wyuczuje tam, a je tež hižo zadziwanych serbskich morosnych przed sobą mył.
2: Hej, ja sam mógł ich powitać w serbskiej ryczy.
1: A to czytaniach gospodarskiej tematice. Tam je menuje Jo Kübno doma.
2: Ja so zabieram jako profesor ze zawodnym gospodarstwem. Takie te pominumanie o tuto pola, ale w osobie ze marketingom.
1: Buč Serba do domizne je přes viacere stácie ved, dokova vokovo Vúžice. Studoval je v Zorecu, potem je v Berlíne v komunikácijskej a vavenskej agentúre džival, sa znáte závode kaž Nestle, Coca-Cola abo tež Telekom. Lipsku je pola industriové a vykovanské komory, požišo potom z jaskovým zárede za vestotu informatice BSI menované.

0: Jednacz mieć no, po 8, netko ma Blanka za nas policajski report.
1: Policja z Gili.
2: Hej, Rajnce je w utoru wieczor pożdy trabi, mokę niezbożą mił, z tym, co jest pucza zaju, zranił so przy tym nicht unie, a te świecna szkoda nie nastała, a tola je patrulja kamieńska, policajska rewiera niezbożo registruowa, a szoporene zapisała, a przy tym zwiestczychu kohojczku. Poto jena 20-letnego szoföra, poto jakim mu nie pił, nie mało co potom dziwachu, jako tundo ruki duje się 2,8 promilu. Kluczyki za auto, a jezdno dolność, że wiedzą nydom na blaku, bo te dać dobiał. Vandalojo dachu so wutoru do jeno auta, kotry steje się przy Klitnečanskim šistawe pola Berwoldsko jezora, nie znači rozbichu prydnu šklencu auta, a wopškodžichu tež karoseriju. Cokona vecna škoda vučinja 4000 euro kriminalna policja so netko s tym zabiera. BW Wodze chce się 70 lat na ze swojej matstu na Lipknechtuj zaparkować, a jako biestem niemal hotowa stupi na pun, a zjedzie com tym autom najprede do Pszirua, a potom dalej do Sztoma prasne żonu dojezechu do Korunie szkoda na oczy 8000 euro. A budestecach zadobychu so nieznaczy do Seata, rozbichu zadnu szklincu auta a pokradnuchu z niego dwie bleši vody a jednu termopodłohu, rubiznu trochu je na 15 euro, vecna škoda pak vúčinja 500 euro.
0: Tak, daleko po takim z dželenky kneflatych, oni maja šetce, nešto zádživo, jenom švierie, zo ich máme. To mieli nás tiež Lozo Holce.

W hole szulskiej Dubrowce będzie tutun konce dnia wulki hok a tok, tam wotmeja so zakske mistrzostwa w skakaniu, zapoczeja juce piatk do podnia dziesaczych, so skaka wot klasy A hacz do klasy S z dwiema wjeżdżkoma je szo podla juce sobotu nieżelu przeco wot dziesaczych, so skaka juce wieczo na podziewieczych, poskicza tam też beach kino, tam pokaza so film Das Kanu des Manitu, a sobotu a niedzielu su potom swojbne dny, to rika też dzieciom nie rozsaha sebi koniki w obladacz, potom może so tam wurajtwać na przykład na rodze ze swomy, albo może na poniach jechać, paslić tam może, dzieciace szminkowanie so też poskici, a tu iż to wiace, a za jechario a dalszych zajmowanych maja tam też dziewoniczki, wokoło terapii zakonie, albo też jak musz konie trenować w teorii, a w praksy, a jeszcze więcej po takim zakujżdżon jeszcze podla tutun konc tydzenia holeszulskiej Dubrowce, gdzież wotmiewaja so zakskie mistrzostwa w skakaniu. Dalsze pokiwy mam nudom za was.

0: Ważne słowa.
1: Madżenca Hanka Krautsowa z Drježdżan.
2: We wukodzie słońce ulieze, przez popodnio na jugu je, na zapadzie do wożadzie, a we severiu je nimamy. Tak są mnozy z nas to nawuknili, jednore brączko, kotryż nam svět rozkładuje. A tola nie przytrechi wszudzie. Nitko w juniu, gdyż słońce swój najwyższy stał docpie, dopominam so na jispu na severny kap. Wiedziach, so so słońce tam na severu kowa a za so skadza. A bied to za mnie jedne z najbole jimacich dożywieniu. Kuszty człowiek wotrosce na wiestym miestnym. Czyni tam swoje cyle swojskie jeho formowace nazonienia. Stoisz, jest za jednoho jasne, może za drugiego cyle hinak wupadać. Znano leży w tym ważne przeproszenie. Nic spiszne sudzić, tak je prawie, tak je wopak. Kajki wupada swit z twojej perspektywy, a tutun wit kutnie pracz. Bo nie je na szitkich na samsne misno staje. Mnohodnosć słysza k jeho stworbie. Gdyż wukniemy, se nazonienia trójś ważyć, budzi nas swójski horyzont wieczy, każ pola to wysokoho sewiera, gdzie słońce druhe pucze kroczy.
1: Nabożne słowodzęca mi jest Hanka Krautsowa z Drježdżan, nadawku a zamojitości Serbsko-Ewangelskiego Związka. A z tym jeżo, cimieńczyny, do dziewięćdziesiąt.

Serska Rutzba, jo wetwisna wet Uwisza Litzbo, Ugniko, a tam ja w Choszubus Rono Gery, a doboj potom pestrze hiszti wici ulicjome, jasne pak jo abituriente na Dolnosaskim Gymnazju cakaju już napnite na rezultaty swoich przespytowaniu, słyszymy wici betogo wet Wednika Gymnazja, a co wiemy, że jo w przecie stwierd życzysz sobie waszą muzyku, żynce jota samo zwiezana z wielkiego Litzbu, żowo jubilej żylojskiego kura. Jo, to a wiecie, żynca w radiu rynie Aszczepedla.

0: Ja, słyszę, co można gronim, albo przygledaj, co wena cini tam na kopaniszczu. Kto holio pokal, kto strzelio niewiecie wroto, nie, jeszcze nie jesteśmy plas wietowego kopańcowego miejscarstwa, co ja było na górach na sportniszczu. Drugi serski kopańcowy turnier, zakładnie szulo, pedla co byli zaszczytowarie titela, żołcza a gelce we zakładnie szule mato korsek we brejazenie, ale teke ukniki a uknicy ze Żelowa, Berko, z Hrešobuza a Janšojc, Jeden mužstvo dogromadu, ach, to je pokal dobil, to je naša športová reportárka Diana Šejcová.
1: Umenenia za turnier nie sú perfektne.

Mamy dość, na dość cienca tuchelu, ale gaś wytom przytocem spiwja spiwaju dar mnie czochu słynca. Niepszasza spiwal Aleksandra Bemn wo szopwe wiedro, ale wo jeje lubosny głos. Jasne, że wo lubosć. W naszej dzieńcaśnej muzycy tużynia wo darwiniu. Marek Dudkiewicz ja ten tytuł napisał, a jen uspiwa polska soul funk band Bemi Bem. Ta nie była wielkim dwójko aktywna. W 70-tych letach Jojano jaden sam album wezjawiła, ale ten album, ten dostanio nento, 50 let po rozpuszczeniu tej band zase nowy zajm w tom jazzowym swisze, a to jeden dziu nie, to jest taki pszały, dobry funk. Znasz jeden dach, zapisz się do tak, obszicza, daruj mnie czochu swinca, wet kupki Bemi Bem z albuma Bemowe frazy.

Serska Rutzpa, jo, Weltwiesna, wird Uvisha Litzbo, Ugniko, a tam, ja, w Chaschubus Rono, Gary, a doboj, potom, pestche, hisch, die Witzi, Ulitziome, jasne, pak, jo, Abituriente, na Donnerserskem Gymnasium, zakaju, jo, jo, napnete, na Resultate, swoich Pschestbetowanio, zwischen mir Witzi, Betogo, wird, Wednika, Gymnasia, a so wie, mojo, jo, w Pschetzis, zwört, gschützisch, sebie, waschu, Musiku, jinsa, jota, samo, zwisa, nas, wielkio, Litzbo, jovo, Jubiläi Žilojskiego Chora. Ja, to a wiecie, Žinca w Radio Rynie Aschapetla.

Ja, słyszę, co może na gronim, aber przygledaj, co we na cini tam na kopaniszczu. Kto holio pokal, kto strzelio niewiecie w roto, nie jeszcze nie jesteśmy plas wietowego kopańcowego mistrzostwa, co roja było na górach na sportniszczu. Drugi serski kopańcowy turnier, zakładnie szulo, pedla co byli zaszczytowarie titela, żołcia a gelcowe.

Mamy dość, na dość sędza tuchelu, ale gaś wytom szitocem spiuja spiwaju darnie czochu sędza. Niepszasza spiwal Aleksander Bem wo szopwe wiedro, ale wo jeje lubosny głos. Jasne, że wo lubosć. W nasze dzieńcaśne muzycy tużynia wo darniu. Marek Dudkiewicz ja ten titel napisał, a jen uspiwa polska soul funk band Bemi Bem. Ta nie była wielkim dwójko aktywna. W 70-tych latach Jojano jaden sam album wyzjawiła, ale ten album, ten dostanio nędo 50 lat po rozpuszczeniu tej band zase nowy zajm w tym jazzowym swisze, a to jest Jojano, to jest taki pszały, dobry funk z naszej jednym dach, sam się do zbóstak obszyżo, daruj mnie czochu swyńca, wytkupki Bemi Bem z albuma Bemowe frazy.